swoje szczodrości zmęczeni. Wino, które Ci przynosimy, to plod rewia, plod ludzka praca, ostaje się nam napojem duchownym. Pożegnany jest Ci Boże na wieki.

osianku biegnie. Miau, w klejanku to jest twój osud, bij jak osud. Ani fraski na brzysie kula, ty jak kobliżek doufam, że budeś. Lautko moje, doufam, że budeś uspokojen.